0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w Sanoku na DK28 w województwie podkarpackim obowiązuje ruch wahadłowy, a jezdnia jest zwężona. Kierowcy muszą też liczyć się z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Również do jutra do 7 rano na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Ciechocinek w województwie kujawsko-pomorskim trwają koszenia poboczy. Miejscami zwężana jest jezdnia. Do jutra do 10 na 1 między węzłem Woźniki a węzłem Pyżowice w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na A4 między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Bojków w kierunku Wrocławia do soboty do 21, także trzeba jechać węższym pasem. Do jutra do 18 na DK53 między Pasymiem a Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są roboty szybko postępujące. Kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia ruchu. Do soboty do 17 na A4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca w województwie dolnośląskim trwają prace przy remoncie łącznic. Równolegle do soboty do 19 zamknięte są północne łącznice na węźle Budziszów w tym samym kierunku. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Continuous favorites all day long.
3: It's Radio DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zaapelował o jedność i brak nienawiści po czwartkowym ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prosił też o modlitwę za ofiary i rannych, którzy walczą o życie w szpitalu. Zaapelował, by tragiczne wydarzenia nie zrodziły nienawiści i niechęci wobec sióstr i braci z Ukrainy. Radosław Sikorski powiedział w Nowym Jorku, że z wielu źródeł docierają informacje o tym, iż Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Szef MSZ ocenił, że Moskwa może przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, by stworzyć pretekst do mobilizacji, a Białoruś obawia się wciągnięcia do wojny. Dodał, że Rosja może próbować odciąć Ukrainę od dostaw z zachodu, a rosyjskie uderzenia na przejścia graniczne z Polską budzą niepokój, bo rakiety nie zawsze trafiają do celu. Sikorski mówił też o potrzebie dalszej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce i ocenił, że docelowo wystarczyłoby około 10 tysięcy żołnierzy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła w czwartek postępowanie przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Sprawa była prowadzona od 2017 roku przez Instytut Pamięci Narodowej, a w 2023 roku trafiła do warszawskiej prokuratury okręgowej. W czerwcu 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie zwrócił ją prokuratorowi do uzupełnienia. W postępowaniu Lechowi Wałęsie przedstawiono zarzut dotyczący przesłuchania z 13 kwietnia 2016 roku. A prokuratura wskazała też na opinię biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Sechna w Krakowie, z której miało wynikać, że znaczna większość dokumentów i podpisów Bolek została sporządzona przez Lecha Wałęsę. W sieci krążyło nagranie rzekomej rozmowy w ukraińskiej telewizji, w której mężczyzna miał mówić, że Żydzi nie uczą się ukraińskiego, bo wkrótce wszyscy będą mówić po rosyjsku albo po hebrajsku. Filmik pojawił się wcześniej na TikToku i Facebooku, a jego najstarsza znaleziona kopia pochodzi z 15 sierpnia 2026 roku. Analiza narzędziem HIVE.DT wykazała 99% prawdopodobieństwa, że treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. W profilu, z którego pochodziło nagranie, zamieszczano też podobne filmy z niemal identycznym studiem i komunikatami o treściach utworzonych przez SI. Akcje Oracle spadły w czwartek o 3,5% po doniesieniach o projekcie gigantycznego centrum danych w stanie Nowy Meksyk. Spółka miała wysłać do dewelopera zawiadomienie o wystąpieniu siły wyższej i dążyć do odroczenia płatności związanych z kompleksem Projekt Jupiter, jeśli nie zostanie on oddany do użytku w 2028 roku. Oracle i BUEowy Capital zapewniły, że projekt jest realizowany zgodnie z planem, a zawiadomienie nie wpływa na zobowiązania finansowe związane z przedsięwzięciem. Inwestycja jest częścią rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji Stargate realizowanej we współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem. A projekt napotyka opóźnienia, przeszkody regulacyjne i sprzeciw lokalnej społeczności oraz organizacji ekologicznych. Tak brzmiały informacje Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę późnym wieczorem pilny alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzegło w nim przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W związku z zagrożeniem poderwane zostały jednostki polskiego lotnictwa, by monitorować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom przygranicznych regionów. Alert trafił m.in. do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega. Alternatywa dla Niemiec złożyła w parlamencie projekt uchwały wzywający rząd do zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. Partia domaga się także zablokowania drogi Kijowa do Unii Europejskiej. Wystąpienie przedstawiciela klubu AfD spotkało się z ostrym sprzeciwem pozostałych ugrupowań. Policjanci prowadzą działania związane z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym firmy tworzącej oprogramowanie Medyc, służące do zarządzania dokumentacją medyczną. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że sprawa dotyczy systemu używanego do obsługi dokumentacji medycznej. W związku z incydentem sprawdzane są okoliczności ataku i możliwy wyciek danych pacjentów. Wołodymyr Zełenski skomentował atak na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu, w którym zginął ksiądz katolicki, a kilka innych osób zostało rannych. Prezydent Ukrainy napisał, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem i że należy szybko wyjaśnić wszystkie okoliczności. Do ataku doszło w czwartek około 9:30. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem czterech mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, a policja podała, że sprawca przyjechał do Polski z Niemiec i próbował przekroczyć przejście graniczne z Ukrainą w Korczowie, które było zamknięte z powodu rosyjskich ataków z powietrza. Huragan Polo znajduje się około 245 km na południe od miasta Manzanillo w Meksykańskim.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Donald Tusk odniósł się do tragedii w Jarosławiu i stwierdził, że dobrze się stało, iż prezydent Ukrainy zareagował natychmiast. Chodzi o wpis na platformie X, w którym prezydent Ukrainy potępił atak obywatela Ukrainy. W Jarosławiu doszło do ataku nożownika w klasztorze, w którym jedna osoba nie żyje. Podczas pierwszego szczytu Plalbook Paris Live organizowanego przez Politico główni kandydaci do wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku przedstawili swoje wizje Europy, Ukrainy i relacji z innymi stolicami. W debacie wzięli udział liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon oraz centrowy były premier Gabriel Attal. Spór dotyczył przede wszystkim Ukrainy i miejsca Francji w Europie. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się trzecia rozprawa w procesie spowództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko redakcji Onetu. Andrzej Stankiewicz na własny wniosek zrezygnował z roli świadka i dołączył do strony pozwanej, by osobiście odpowiadać za ustalenia w sprawie tajemnic Grand Hotelu. Sąd wysłuchał też zeznań dziennikarzy TVN24. Dziennikarze CNN, Zemeznow i Politico wrócili do relacjonowania wydarzeń w Białym Domu po decyzji sądu, który zablokował ich wcześniejsze wykluczenie przez prezydenta Donalda Trumpa. Zakaz wstępu dla tych mediów został więc wstrzymany. Spór dotyczył dostępu redakcji do wydarzeń w Białym Domu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że od ponad 5 miesięcy nie jest dopuszczona do orzekania, ale absolutnie nie żałuje kandydowania. Jej wypowiedź dotyczy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W materiale pojawia się też informacja o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Donald Tusk odniósł się do tragedii w Jarosławiu i stwierdził, że dobrze się stało, iż prezydent Ukrainy zareagował natychmiast. Chodzi o wpis na platformie X, w którym prezydent Ukrainy potępił atak obywatela Ukrainy. W Jarosławiu doszło do ataku nożownika w klasztorze, w którym jedna osoba nie żyje. Podczas pierwszego szczytu Plalbook Paris Live organizowanego przez Politico główni kandydaci do wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku przedstawili swoje wizje Europy, Ukrainy i relacji z innymi stolicami. W debacie wzięli udział liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon oraz centrowy były premier Gabriel Attal. Spór dotyczył przede wszystkim Ukrainy i miejsca Francji w Europie. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się trzecia rozprawa w procesie spowództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko redakcji Onetu. Andrzej Stankiewicz na własny wniosek zrezygnował z roli świadka i dołączył do strony pozwanej, by osobiście odpowiadać za ustalenia w sprawie tajemnic Grand Hotelu. Sąd wysłuchał też zeznań dziennikarzy TVN24. Dziennikarze CNN, Zemesnow i Politico wrócili do relacjonowania wydarzeń w Białym Domu po decyzji sądu, który zablokował ich wcześniejsze wykluczenie przez prezydenta Donalda Trumpa. Zakaz wstępu dla tych mediów został więc wstrzymany. Spór dotyczył dostępu redakcji do wydarzeń w Białym Domu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że od ponad 5 miesięcy nie jest dopuszczona do orzekania, ale absolutnie nie żałuje kandydowania. Jej wypowiedź dotyczy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W materiale pojawia się też informacja o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: radiodht.com.
1: A teraz na koniec.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w Sanoku na DK28 w województwie podkarpackim obowiązuje ruch wahadłowy i zwężenie jezdni. Kierowcy muszą też zwolnić do 40 km na godzinę. Do 7 rano w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między Włocławkiem Zachodem a Ciechocinkiem drogowcy koszą pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Do 10 w województwie śląskim na jeden między węzłami Woźniki i Pyrzowice utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na A4 od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Bojków w kierunku Wrocławia także trzeba liczyć się ze zwężeniem, które potrwa do jutra do 21. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Pasymiem a Olsztynem prowadzone są roboty szybko postępujące. W tej okolicy ruch może być chwilowo spowolniony. Do jutra do 17 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca trwają prace przy remoncie łącznic. Również przy węźle Budziszów w tym samym kierunku zamknięte są północne łącznice, a utrudnienie potrwa do jutra do 19. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Xi ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach i nazwał rozmowę historycznym momentem w relacjach obu państw. Chiński przywódca nie wymienił szczegółów uzgodnień, a Biały Dom nie ujawnił żadnych informacji o przebiegu rozmów ani ewentualnych ustaleniach. Xi miał też zachęcić Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwać do ostrożności w sprawie Tajwanu, a obaj politycy mówili o stabilności relacji chińsko-amerykańskich. Spotkanie odbyło się podczas uroczystej kolacji w Waszyngtonie, w której uczestniczyli przedstawiciele amerykańskich elit politycznych i biznesowych. A dzień wcześniej Stany Zjednoczone i Chiny przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu 31-letni mężczyzna zaatakował nożem 5 osób, a jedna z nich zmarła. Policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który nie usłyszał jeszcze zarzutów, a 3 osoby nadal są w szpitalu, w tym jedna w ciężkim, ale stabilnym stanie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dwukrotnie wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę i działaniem polskiego lotnictwa w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. W Woli Krobowskiej przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej wybuchł pożar. Premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski wiążą go z podpaleniem infrastruktury umożliwiającej pracę Starlinkom. W Jarosławiu wierni są wstrząśnięci atakiem 31-letniego nożownika z Ukrainy w miejscowym kościele, w którym zginął ksiądz Stanisław. Mieszkańcy mówią, że zginął w miejscu, które było jego prawdziwym powołaniem. Służby wzmocniły czujność, by w mieście nie doszło do eskalacji antyukraińskich nastrojów. Żandarmeria wojskowa zatrzymała oficera ze sztabu generalnego, a informację potwierdził rzecznik sztabu generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Według ustaleń tygodnika wojskowy miał rozpowszechniać treści o charakterze pedofilskim. Sprawa dotyczy działań prowadzonych przez żandarmerię wojskową wobec oficera ze sztabu generalnego. Cyberatak na dane medyczne Polaków objął system podmiotu przetwarzającego dane, czyli spółki Abusoft z Olsztyna. A naruszenie poufności mogło dotyczyć m.in. danych kontaktowych, numerów PESEL oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów. Krzysztof Gawkowski przekazał, że sprawa jest elementem szerszego śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A według dotychczasowych informacji Abusoft nie zgłosił incydentu ani do CERT Polska, ani do CIRT CES. Odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu podał, że analiza śledcza potwierdziła opanowanie incydentu i brak dowodów na dalszy nieuprawniony dostęp do systemów. Minister zapowiedział konsekwencje, jeśli prywatna firma naruszyła procedury bezpieczeństwa, a CIRT CES i Ministerstwo Zdrowia przekazały dostawcom oprogramowania zalecenia bezpieczeństwa do wdrożenia. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Music. Hits of three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7.00 do 9.00 w województwie podkarpackim na DK28 między Krosnem a Sanokiem kolizja samochodu osobowego z jeleniem zablokowała pas w kierunku Sanoka. Do 10.00 w województwie śląskim na A1 między węzłami Woźniki i Pyrzowice kierowcy muszą liczyć się z pracami na odcinku trasy. Równolegle do 10.00 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek koszone są pobocza, a miejscami zwężona jest jezdnia. Od 8.00 do 17.00 w województwie pomorskim na DK55 między Malborkiem a Nowym Stawem występują utrudnienia na odcinku drogi. Do jutra do 17.00 w województwie dolnośląskim na 4 przywęźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca trwają prace przy remoncie łącznic. W tej okolicy do jutra do 19.00 zamknięte są też północne łącznice węzła Budziszów w kierunku Zgorzelca. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Xi Jinping określił spotkanie z Donaldem Trumpem jako historyczny moment w stosunkach Chin i Stanów Zjednoczonych i powiedział, że przywódcy osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach. Wśród tematów rozmów były Ukraina, Iran i Tajwan. Chiński przywódca zachęcił Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem oraz wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu. Trump nie ujawnił szczegółów rozmów ani ewentualnych ustaleń, a informacje o przebiegu spotkania pochodzą z chińskich mediów państwowych. Dzień wcześniej Stany Zjednoczone i Chiny przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. Susan Sarandon i Hannah Einbinder zostały aresztowane w Nowym Jorku podczas demonstracji przeciwko premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, który przemawiał na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Protestujący blokowali skrzyżowanie i ulice w pobliżu siedziby organizacji, a część z nich usiadła na jezdni. Wśród zatrzymanych byli też kandydaci demokratów do kongresu i nowojorski radny HIOSSE. Organizacja Jewish Voice for Peace podała, że w proteście uczestniczyło około 400 osób, w tym Żydzi, Palestyńczycy, Irańczycy i Libańczycy mieszkający w Nowym Jorku. Netanyahu w swoim wystąpieniu krytykował państwa, które uznały państwo palestyńskie, w tym Wielką Brytanię i Francję. Polska zabiega w Brukseli o zatrzymanie stosowania unijnych przepisów opakowaniowych, które zmuszają małe firmy sprzedające towary bezpośrednio klientom w innych krajach Unii Europejskiej do rejestracji i ustanawiania lokalnego przedstawiciela. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski powiedział, że Polska ma poparcie około 15 państw, a Komisja Europejska przyznaje, że koszty mogą sięgać 50 tysięcy euro na firmę. Jako przykład wskazał małą firmę z Mazur, która wstrzymała sprzedaż we Francji i może zostać zmuszona do wycofania się z Unii.
1: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie mazowieckim na S79 między węzłami Warszawa-Okęcie i Marynarska zablokowane są lewy oraz środkowy pas w kierunku centrum. Równolegle na DK50 między Płońskiem a Wyszogrodem kierowcy muszą uważać na awarię pojazdu na rondzie DK50 i DK10. Od 8 do 14 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają roboty przy remoncie elementów obiektu mostowego. Również na tym samym odcinku, ale w stronę Wrocławia, od 9 do 19 prowadzone są prace przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Od 9 do 13 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Łańcut a węzłem Rzeszów Wschód odbywa się naprawa barier. Kierowcy powinni liczyć się ze zwężeniem i spowolnieniem ruchu. Do jutra do 17 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca trwają prace przy remoncie łącznic autostrady. W tej okolicy do jutra do 19 zamknięte są też północne łącznice węzła Budziszów w tym samym kierunku. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Około 100 osób zostało zatrzymanych w czwartek w pobliżu siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku podczas dużej demonstracji przed przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wśród zatrzymanych znalazły się znane postaci ze świata filmu, w tym laureatka Oscara Susan Sarandon. Demonstracja odbyła się tuż przed wystąpieniem premiera Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2026 roku służby zatrzymały 8300 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. To spory wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, informuje Rzeczpospolita. Zdaniem ekspertów proceder wpływa m.in. na przestępczość czy rynek pracy. Od 5 października tramwaje wrócą na stałe trasy w centrum Krakowa po tygodniach prac remontowych na ulicach Basztowej, Dunajewskiego, Podwale oraz Grzegorzeckiej. Pojadą w rejon Teatru Bagatela i wzdłuż Plant, ale nie wrócą jeszcze na ulicy Karmelicką w kierunku Bronowic. Remonty w centrum będą kontynuowane przez najbliższe miesiące, a ich zakończenie planowane jest do końca stycznia 2027 roku. W rejonie Teatru Bagatela część przejść dla pieszych będzie czasowo wyłączona, a droga dla rowerów przy ulicy Podwale i Dunajewskiego pozostanie zamknięta na czas prac.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń. Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything twice.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z czwartku na piątek ukraińskie drony przeprowadziły zmasowane ataki na cele w kilku regionach Rosji. Jednym z głównych punktów uderzenia była rafineria ropy naftowej w Permie, gdzie po ataku wybuchł rozległy pożar. Drony zaatakowały też Ulianowsk oraz okupowany przez Rosję Ługańsk. Po atakach w kilku miejscach pojawiły się pożary i zniszczenia. 31-letni Ukrainiec nie został przepuszczony przez przejście graniczne w Korczowej, ponieważ nie miał ważnego ubezpieczenia samochodu. Pojazd został odholowany do Jarosławia. Mężczyzna udał się do miasta, aby odzyskać samochód. Tam popełnił zbrodnię w opactwie benedyktynek, ustalił fakt. Wizyta chińskiego przywódcy miała wzmocnić wizerunek Donalda Trumpa jako negocjatora, ale spotkanie nie przyniosło przełomu. Xi Jinping utwierdził amerykańskiego prezydenta w poczuciu szczerej przyjaźni i jednocześnie pokazał, że Pekin nie przejmuje się zbytnio Stanami Zjednoczonymi. Materiał nie podaje dodatkowych konkretnych decyzji ani skutków tego spotkania. 55% Polaków obawia się, że w najbliższych latach Rosja może w jakiś sposób zaatakować Polskę lub kraje bałtyckie, wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonego na zlecenie Super Expressu. Rosja nasila działania militarne przeciwko Ukrainie i prowadzi hybrydowe ataki na państwa wspierające Kijów. Badanie pokazuje też, że temat rosyjskich działań budzi w Polsce wyraźny niepokój. Ruszył proces pułkownik rezerwy Adama Mazguły oskarżonego o zniesławienie prezydenta Karola Nawrockiego. Ze względu na charakter zarzutów postępowanie musi być tajne, dlatego publiczność musiała opuścić salę. Jawność mogłaby zostać przywrócona, jeśli Karol Nawrocki zwróci się do sądu o otwarcie procesu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Sędzia rodzinny Tomasz Bac ocenił, że rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak naruszyła zasady etyki i powinna ponieść odpowiedzialność polityczną. Sędzia przeanalizował uzasadnienie decyzji sądu i stwierdził, że nigdy nie widział tak ostrego dokumentu. Sąd nakazał pilnie zwrócić dzieci rodzicom, a wcześniej po interwencji rzeczniczki praw dziecka trafiły one do domu dziecka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało nową instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku ataku z powietrza. Dokument stanowi rozszerzenie poradnika bezpieczeństwa, który na początku 2026 roku trafił do blisko 17 milionów polskich gospodarstw domowych. Materiały przygotowano we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz ekspertami do spraw ochrony ludności. Droga ekspresowa S8 w stronę Warszawy została zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek na odcinku między Złoczewem a Sieradzem w województwie łódzkim. Do zdarzenia doszło na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na tym odcinku. Peter Thiel ocenił, że sztuczna inteligencja jest prawdopodobnie potężniejsza niż internet i ma potencjał, by ponownie przyspieszyć wzrost gospodarczy z dobrymi i złymi skutkami. Ostrzegł jednocześnie, że zahamowanie rozwoju AI nie byłoby korzystne dla Stanów Zjednoczonych i Europy. W rozmowie mówił też o spadku wiary w postęp społeczny i gospodarczy oraz o tym, że Europa powinna stać się bardziej funkcjonalna wobec zmian gospodarczych. Thiel stwierdził również, że w Niemczech 20 z 50 najbogatszych osób z pokolenia X lub młodszych odziedziczyło majątek, a nie zbudowało nowych firm i dodał, że społeczeństwo zrezygnowało z nadziei na takie osiągnięcia jak leczenie choroby Alzheimera. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak odniosła się do doniesień o swojej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości i napisała, że w latach 2016 do 2023 pracowała też z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wskazała, że przez 7 lat zarabiała średnio około 2200 zł netto miesięcznie, a za przygotowanie projektu tzw. ustawy Kamilka nie pobierała wynagrodzenia do momentu wniesienia go do Sejmu. Wcześniej Wirtualna Polska podała, że zawarła z Instytutem 16 umów bez konkursu, a łącznie wypłacono jej 223 680 zł. Monika Horna-Cieślak dodała, że przygotowała 6 aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i wszystkie weszły w życie. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poparcie dla Donalda Trumpa wśród amerykańskich wyborców spadło do rekordowo niskich 33% według najnowszego sondażu CNN. Coraz większym obciążeniem dla ruchu MAGA stają się kwestie gospodarcze przed zbliżającymi się kluczowymi wyborami uzupełniającymi. Sondaż wskazuje też, że Amerykanie nie ufają Republikanom. Stany Zjednoczone mogą nałożyć cła na największych partnerów handlowych Rosji dzięki szeroko zakrojonej ustawie o sankcjach wobec Rosji, która daje Waszyngtonowi nowe uprawnienia. Minister energetyki Ukrainy Denys Szmychal twierdzi, że ukraińskie służby wywiadowcze zdobyły rosyjskie plany ataków na infrastrukturę krytyczną tej zimy wraz z celami, rodzajem broni i jej ilościami. W tekście pojawia się też ocena, że Pekin jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Rosji i może stać się jednym z głównych celów nowych sankcji, jeśli Donald Trump zdecyduje się z nich skorzystać. Prokuratura w Przemyślu ma już sformułowane zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który w czwartek zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura czeka na opinię biegłego, czy może zostać przesłuchany. Jeśli stan zdrowia na to nie pozwoli, wystąpi do sądu o aresztowanie Ihora M., najciężej ranny ksiądz zmarł w szpitalu. Premier Kanady Mark Carney przyznał, że analizował potencjalne zagrożenie wydania przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa rozkazu wojskowej inwazji na Kanadę. Jak powiedział, prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo niskie, ale nie można go całkowicie wykluczyć. Carney dodał, że byłoby nieodpowiedzialne nie przygotować się na taką możliwość. 41-latek zmarł po ataku nożowników w Inowrocławiu, do którego doszło w czwartek około 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim. W zdarzeniu brało udział dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat, którzy zaatakowali go i uciekli. Policja zatrzymała obu agresorów. Na miejscu prowadzono czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora za dalsze działania mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Do następnego serwisu, teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 12-letni chłopiec z Siechnic pod Wrocławiem wsiadł w piątek za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Porusza się czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T i ostatni raz był widziany rano na Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu. Policja apeluje o wzmożoną czujność, bo 12-latek może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Osoby, które widziały chłopca lub samochód, mają skontaktować się z policją pod numerem 796-124-001 lub 112. Europejskie państwa, które rok temu odrzuciły udział w kontrowersyjnej Radzie Pokoju Donalda Trumpa, zaczynają współpracować z nią przy projektach humanitarnych w Strefie Gazy. Krytycy oceniają to jako kapitulację wobec Donalda Trumpa i Izraela, który ma decydować o wszystkim. Państwa te nie są z tego zadowolone, ale angażują się w działania związane z pomocą humanitarną. Fińskie i szwedzkie siły powietrzne po raz pierwszy przeprowadziły wspólną misję rozpoznawczą nad Zatoką Fińską. 24 września myśliwce obu krajów zostały poderwane do przechwycenia rosyjskich maszyn wojskowych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To pierwsza taka operacja od ponad 70 lat. Rosyjskie władze planują podnieść szereg podatków i opłat, by zasilić budżet i obronny skarbiec, a Kreml oczekuje z tego miliardów rubli. Stawki od dywidend, odsetek od lokat, sprzedaży majątku, darowizn i innych dochodów kapitałowych mają wzrosnąć z 13 do 22%. A uczestnicy wojny w Ukrainie oraz osoby, których depozyty nie przekraczają 1 milion rubli, mają być z tych zmian wyłączeni. W planach jest też procentowy podatek VAT na zakupy internetowe.
0: Listening to the best internet radio station. This is D.

0: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi coraz bardziej przenosi się na technologie, chipy i kontrolę nad surowcami strategicznymi, od których zależą całe gałęzie amerykańskiego przemysłu. Wzrost produktu krajowego brutto Chin wyraźnie spowalnia, a stosunki amerykańsko-chińskie są określane jako silnie obciążone stopniową militaryzacją gospodarki. Spór obejmuje chiński eksport metali ziem rzadkich, ograniczenia dostępu do najnowocześniejszych chipów i rosnącą rywalizację w rozwoju sztucznej inteligencji. Dla Pekinu znaczenie ma też sytuacja energetyczna.
1: This is radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Niedzielne głosowanie na prezydenta Krakowa najprawdopodobniej nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów. Z najnowszego sondażu Ibris dla Polsat News wynika, że konieczna będzie druga tura głosowania. W niej mają spotkać się Łukasz Gibała z Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władze co najmniej 5 regionów Rosji ogłosiły stan podwyższonej gotowości w związku ze wzrostem liczby ataków niedźwiedzi. W rosyjskich mediach niemal codziennie pojawiają się doniesienia o często śmiertelnych starciach z ludźmi. Mieszkańcy skarżą się, że niedźwiedzie przybywają z różnych stron, codziennie po kilka. Kryzysu nie uda się szybko opanować, bo populacja rośnie z kilku powodów. 66-letnia kobieta zmarła w czwartek, 24 września, na schodach przychodni w Tarnowskich Górach. A jej ciało przez kilka godzin nie mogło zostać wydane rodzinie, bo nikt nie wystawił stwierdzenia zgonu. Lekarz rodzinny mógł przyjechać dopiero po godzinie 15, więc po interwencji w sztabie kryzysowym i u starosty tarnogórskiego dokument sporządził lekarz z innej placówki po godzinie 12. Prokuratura rejonowa w Tarnowskich Górach zapowiada ocenę działań ratowników medycznych i lekarzy, którzy zostali poinformowani o zgonie. Śledczy wskazują, że śmierć nastąpiła prawdopodobnie z przyczyn naturalnych i nie było podstaw do sekcji zwłok. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w 7 z 12 sprawdzonych modeli łóżeczek dziecięcych, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że mogły one stwarzać zagrożenie dla dzieci. Wśród usterek były m.in. zbyt duże odstępy między szczebelkami, łamiące się pod obciążeniem elementy, drzazgi w drewnianych listwach, ostre krawędzie sprężyn i brak stabilności przy obciążeniu. W przypadku modeli z najpoważniejszymi wadami inspekcja handlowa wystąpiła o wszczęcie postępowań administracyjnych, a odpowiedzialnym podmiotom grozi kara do 1 miliona złotych. Sprawdzono też 7 smoczków i 10 zawieszek. Wszystkie smoczki przeszły badania, a 2 modele zawieszek zakwestionowano z powodu zbyt dużej długości, zbyt małej grubości lub za małych koralików. Włoski rząd przyjął dekret wprowadzający procentowy limit uczniów nieznających.
0: Only the best music on DHT Radio.

Yeah!

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek trwa pożar naczepy. Równolegle do 17 na odcinku Torun Południe Włocławek Zachód koszone są pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Do 17 w województwie opolskim na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy jadą wolniej z powodu mycia elementów mostu. Dodatkowo do 19 na tym samym odcinku prowadzone są prace przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do 17 w województwie świętokrzyskim na DK78 między Zdanowicami a Prząsławiem roboty postępują szybko i zajęty jest jeden pas ruchu. Do jutra do 17 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca trwają prace przy remoncie łącznic autostrady. Również do jutra do 19 przy węźle Budziszów w tym samym kierunku zamknięte są północne łącznice. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Rosji rośnie strach przed ewentualną nową mobilizacją, a Rosjanie zaczęli intensywnie szukać mieszkań za granicą. Jednym z najpopularniejszych kierunków stała się Tajlandia. To właśnie tam wielu z nich chce wyjechać, by znaleźć bezpieczniejsze miejsce poza zasięgiem mobilizacji. Rada Powiatu Sokulskiego zwróciła się w sierpniu do premiera w sprawie problemów z zasięgiem przy granicy z Białorusią, gdzie telefon pod numer alarmowy 112 trafia do białoruskiego operatora. Odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji uznano za niewystarczającą. Starosta powiatu sokulskiego Piotr Rećko ocenił, że to nie rozwiązuje problemu. Papież Leon XIV po przylocie do Paryża rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim, a ich wystąpień słuchało około 500 osób. W czasie spotkania papież mówił o wojnach, ochronie prawa do życia, aborcji i eutanazji, a także ostrzegał przed zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. Leon XIV podziękował za odbudowę katedry Notre Dame po pożarze z 2019 roku i podkreślił, że Francja powinna pozostać budowniczym pokoju oraz multilateralizmu. Emmanuel Macron zapewnił, że Francja będzie chronić obiekty kultu, a także mówił o potrzebie dialogu między religiami i obrony dobra wspólnego. Władze Krakowa oraz samorząd województwa małopolskiego podpisały porozumienie w sprawie zarządzania nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 774 prowadzącej do lotniska w Balicach. Trasa ma liczyć około 3,5 km, z czego około 2,5 km poprowadzone zostanie nowym śladem, a przebudowa ulicy Olszanickiej obejmie niemal kilometr. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda turbinowe, łącznice do węzła autostradowego Balice i oraz estakada nad linią kolejową i potokiem olszanickim. Nowa droga ma poprawić dojazd do portu lotniczego, usprawnić ruch w rejonie węzła autostradowego i ograniczyć korki w okolicy ulica na lotnisko w Balicach. Do prokuratury krajowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez rzecznika praw dziecka przestępstwa przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia w związku z interwencją na warszawskiej Białołęce. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sprawa dotyczy zdarzenia z 14 września, gdy Monika Horna-Cieślak miała widzieć, jak kobieta szarpie swoje dziecko i krzyczy na nie, a następnie sama została zwyzywana po zwróceniu uwagi. Po interwencji urzędniczki doszło do przymusowego odebrania dzieci rodzicom, choć policja, kurator i sąd rodzinny nie widzieli do tego powodów. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek kierowcy muszą uważać na pożar naczepy. Równolegle do 21 na odcinku od węzła Torun Południe do węzła Włocławek Zachód koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Klucz a węzłem Szczecin Powiuchy trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Kierowcy powinni liczyć się z pracami i możliwymi spowolnieniami przejazdu. Do 18 w województwie świętokrzyskim w Urzutach na DK79 obowiązuje ruch wahadłowy. Na miejscu wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają roboty przy nawierzchni bitumicznej. To oznacza utrudnienia dla jadących tym odcinkiem. Do 22 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i przygotować się na wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Obowiązuje objazd i trzeba zwracać uwagę na oznakowanie. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Uznała, że był to akt dywersji i działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. PROK. Przemysław Nowak przekazał, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział, że rozmowy o stałej bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce posuwają się do przodu i dotyczą już konkretów. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała po spotkaniach z przedstawicielami administracji Stanów Zjednoczonych, że Polska jest stawiana jako wzór i modelowy sojusznik. To oznacza dalsze rozmowy o obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Podstawowe uposażenie kursanta w policji wynosi 6498,70 zł brutto. A po odliczeniach daje 5900 zł netto dla osób do 26 lat i 5400 zł netto dla starszych. Służba w Warszawie lub innych miastach objętych dodatkiem stołecznym podnosi wynagrodzenie do 7210,30 zł brutto. A po ukończeniu kursu podstawowego policjant na stanowisku policyjnym otrzymuje 6966,50 zł brutto. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują funkcjonariusze w oddziałach prewencji z dodatkiem stołecznym, gdzie pensja sięga 8178,10 zł brutto. A policja oferuje też świadczenia mieszkaniowe od 900 do 1 800 zł miesięcznie. W policji służy dziś 104 tysiące funkcjonariuszy, poziom wakatów wynosi 6%, a w połowie listopada do policji w Warszawie ma wstąpić kolejnych 200 kandydatów. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce pomóc nauczycielom dochodzić zapłaty za pracę podczas wycieczek szkolnych i TZW. Zielonych Szkół. Prezes ZMP Sławomir Broniarz i wiceprezes Urszula Woźniak przedstawili w Warszawie plan przekazania szkołom gotowych pism, anonimowej ankiety oraz organizacji tygodnia konsultacyjnego z prawnikiem lub przeszkoloną osobą. Po konsultacjach mają być wysyłane wezwania do zapłaty, a jeśli nie przyniosą skutku, także pozwy. ZNP zapowiada też monitorowanie ewentualnych działań odwetowych wobec nauczycieli oraz wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Marszałka Sejmu i komisji pracujących nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. 87-letnia Mari Carmen została eksmitowana z mieszkania w Madrycie po tym, jak nowy właściciel budynku, firma Urbagestion, podniósł czynsz z około 500 euro do 2650 euro miesięcznie. Jej emerytura...
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek kierowcy muszą uważać na pożar naczepy. Równolegle do 21 na odcinku od węzła Torun Południe do węzła Włocławek Zachód koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Klucz a węzłem Szczecin Powiuchy trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Kierowcy powinni liczyć się z pracami i możliwymi spowolnieniami przejazdu. Do 18 w województwie świętokrzyskim w Urzutach na DK79 obowiązuje ruch wahadłowy. Na miejscu wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają roboty przy nawierzchni bitumicznej. To oznacza utrudnienia dla jadących tym odcinkiem. Do 22 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i przygotować się na wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Obowiązuje objazd i trzeba zwracać uwagę na oznakowanie. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjska gospodarka zakończy rok z najsilniejszym od 11 lat spadkiem inwestycji, mimo żądań prezydenta Władimira Putina, by pilnie uruchomić nowy cykl inwestycyjny. To oznacza, że apel o przyspieszenie inwestycji nie przełożył się na poprawę sytuacji. W materiale pojawia się też informacja, że Ukraina zdobyła szczegółowe plany nadchodzących rosyjskich ataków. Premier Wielkiej Brytanii Andy Bernam przygotowuje się do podróży do Berlina na początku października, gdzie ma rozmawiać z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Spotkanie ma nadać nowy impuls relacjom z Niemcami. Do rozmów dojdzie podczas wizyty Bernama w stolicy Niemiec. T-Mobile Polska, Komenda Główna Policji i UNICEF Polska rozpoczęły społeczną kampanię informacyjno-edukacyjną Status udostępnione. Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na możliwe negatywne konsekwencje publikowania wizerunku dzieci w sieci. Organizatorzy chcą też zachęcić do bardziej świadomych decyzji przy udostępnianiu takich treści. Zachodnie sankcje i konfiskaty znacznie zmniejszyły liczbę tankowców pływających pod fałszywą banderą. Francja, Szwecja, Belgia i Wielka Brytania przeprowadziły abordaż podejrzanych statków na swoich wodach, a ostatnia znana akcja miała miejsce 30 sierpnia na Morzu Śródziemnym przeciwko tankowcowi MV Sun. Na odpowiedź Kremla nie trzeba było długo czekać. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o rozpoczęcie publicznej debaty na temat dostępu do broni w Polsce podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach-Piankach. Podkreślił, że w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu pod względem dostępu do broni, za około 1% obywateli RP ma do niej dostęp i potrafi się nią obsługiwać. Nawrocki wskazał też na różnicę między rozwiązaniami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych a bardziej restrykcyjnymi zasadami w Unii Europejskiej oraz porównał Polskę z Czechami, Austrią, Finlandią i Szwajcarią. Dodał, że otwarcie strzelnicy ma stać się impulsem do poważnej dyskusji o odpowiedzialnym dostępie do broni i bezpieczeństwie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Mieszkańcy Sankt Petersburga skarżą się na zakłócenia w działaniu mobilnego internetu. W piątek do miasta ma przybyć prezydent Rosji Władimir Putin, aby wziąć udział w XI Międzynarodowym Forum Zjednoczonych Kultur. To już kolejny przypadek problemów z mobilnym internetem w mieście, gdy zapowiadana jest wizyta Putina. Ruszyła 19. edycja programu edukacyjnego Kubusiowi Przyjaciele Natury, a zapisy wciąż trwają. Nauczyciel koordynujący lub dyrektor może zgłosić placówkę przez formularz online, podając podstawowe dane teleadresowe, dane kontaktowe oraz szacowaną liczbę nauczycieli i dzieci. Po przesłaniu zgłoszenia placówka otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne, w tym 11 scenariuszy lekcji, karty pracy, audiobooki, piosenki i materiały multimedialne. Oficjalny certyfikat oraz imienne dyplomy dla dzieci można zdobyć po zrealizowaniu minimum 4 dowolnych misji i wypełnieniu krótkiej ankiety podsumowującej. Planowana linia kolej dużych prędkości z Katowic w kierunku granicy z Czechami ma skrócić podróż z Katowic do Ostrawy do około od 35 do 40 minut. Do Pragi do około 2 godzina 45 minut, a z Warszawy do Wiednia do około 4 godziny i 30 minut. Inwestycja ma połączyć sieć kolejową z głównymi trasami Europy Środkowej. To jeden z elementów programu Port Polska, który ma ułatwić podróże po Polsce i Europie. W piątek w Warszawie zderzyły się samochód osobowy i karetka, a kierująca osobówką trafiła do szpitala. W ambulansie nie było pacjentów, a kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi. Zdarzenie zostanie rozliczone jako kolizja. Początkowo Aleja Zjednoczenia była zablokowana, ale teraz jest już przejezdna. Michał Moskal zawiesił członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim w związku z doniesieniami dotyczącymi zonda krypto. Poseł zaprzeczył, by przygotowywał poprawki do ustawy o rynku kryptoaktywów albo miał wpływ na ich treść i zapewnił, że ani on, ani żaden związany z nim podmiot nie współpracował z zonda krypto ani nie otrzymał od firmy środków. Moskal ocenił też, że wyjaśnienia wymagają działania instytucji państwa i służb oraz to, dlaczego osoby narażone na kontakt z firmą nie zostały skutecznie ostrzeżone. Po publikacji Onetu Janusz Kowalski potwierdził, że to on przygotował poprawki, a Michał Moskal napisał, że będzie popierał inicjatywy prowadzące do pełnego ujawnienia kulis sprawy. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Fredrik Palmqvist, attaché obrony ambasady Szwecji w Polsce i były szef sztabu marynarki wojennej swojego kraju, docenia, że Rosjanie na Bałtyku będą starali się pozostać poniżej progu artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodaje, że nie mają szans wygrać otwartej wojny w Europie i sami też tak to oceniają. Palmqvist tłumaczy również, dlaczego Szwecja nie zamyka cieśnin dla rosyjskich statków. Wskazuje też, czego zachodni generałowie powinni nauczyć się od Ukraińców. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w stacji Starlink na Mazowszu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał, że to akt dywersji i terroryzmu. Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurem Śledczym Policji zabezpieczył dowody i prowadzi postępowanie w sprawie szpiegostwa oraz sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Śledczy sprawdzają też podejrzenie, że działanie miało zakłócić ruch i łączność internetową systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukraina musi pozyskać 27 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 2 miesięcy, aby zlikwidować lukę w budżecie obronnym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że bez tych środków kraj może nie mieć możliwości zakupu broni na początku przyszłego roku. To oznacza pilną potrzebę znalezienia finansowania dla wydatków obronnych. Komenda Stołeczna Policji złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracownika telewizji Republika Marcina Dobskiego. Chodzi o podejrzenie czynu z artykułu 212 Kodeksu Karnego. Komendant Stołeczny Policji skierował też przeciwko Marcinowi Dobskiemu pozew cywilny, domagając się ochrony dobrego imienia, reputacji zawodowej i prawa do prywatności. W pozwie znalazło się także żądanie usunięcia skutków naruszenia oraz zaniechania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych treści. PKP Intercity planuje zakup pociągów osiągających prędkość nawet 320 km na godzinę i zapowiada nowe inwestycje w najbliższych latach. Prezes Janusz Malinowski mówi o rekordowej liczbie pasażerów oraz o zmianach, które mają poprawić komfort podróży i rozwijać nowoczesne usługi dla pasażerów. Przewoźnik chce też przekonać do siebie rodziny i rozwijać rozwiązania związane z bezpieczeństwem oraz pracą maszynistów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 9 członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Ostrowi Mazowieckiej. Chodzi o błędne przypisanie głosów Karolowi Nawrockiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Śledczy uznali, że swoim zachowaniem podejrzani wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu w zakresie prawidłowości wyborów. Sprawa ma teraz swój finał w sądzie. Rosjanie masowo wypłacają gotówkę z rosyjskiego systemu bankowego, a podwyżka oprocentowania lokat i zapewnienia władz o stabilności banków nie powstrzymały tego odpływu. Władze składały też obietnice, że nie dojdzie do kolejnej mobilizacji, ale i to nie zatrzymało wypłat. Banki znalazły się w sytuacji bez wyjścia. Rosyjski atak dronem na biurowiec w dzielnicy Sołomiańskiej w Kijowie zabił 4 osoby, a 7 kolejnych ranił, wśród rannych jest dziecko. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że na parkingu przy budynku płonęły samochody, a pożar został już ugaszony. Wcześniej rosyjski dron uderzył też w budynek mieszkalny w dzielnicy Peczerskiej, gdzie zginął 14-letni chłopiec, a co najmniej 7 osób zostało rannych. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha poinformował również o ataku na siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy i wezwał do dalszego wsparcia dla Ukrainy. Większej liczby pocisków przechwytujących oraz zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 20 w województwie lubuskim, obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego, a jego mandat wygasł formalnie 27 sierpnia po podpisaniu postanowienia przez marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Głosowanie odbędzie się, by mieszkańcy okręgu nie pozostali bez reprezentanta w Izbie Wyższej Parlamentu. Władimir Putin powiedział w Sankt Petersburgu, że wszelkie propozycje uregulowania sytuacji na Ukrainie pozostają aktualne, ale Moskwa musi jeszcze ocenić, co leży w jej najlepszym interesie. Prezydent Rosji stwierdził też, że Rosja nie przygotowuje się do żadnych działań zbrojnych przeciwko Europie. Podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Zjednoczonych Kultur mówił również, że w krajach bałtyckich łamane są prawa osób rosyjskojęzycznych. W mieście zablokowano mobilny internet ze względów bezpieczeństwa. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Day and all night, the

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dziś przy ulicy Hejla w Krakowie inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zabezpieczyli psa, po którym przejechał samochód. Zwierzę ma złamane tylne łapy oraz miednicę. Zostało przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poszukuje właściciela psa. W Starym Licheniu niedaleko Konina, w piwnicy hostelu przy ulicy Granicznej, doszło dziś do wybuchu butli z gazem. Poszkodowane zostały 19-latka i jej 3-letnia córka, które przewieziono do szpitala. Z hostelu ewakuowało się 30 osób. Na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej. Leon Psyf w przemówieniu w Pałacu Elizejskim zajął zdecydowane stanowisko w sprawach bioetycznych i odniósł się do tematów dzielących francuską opinię publiczną. Ostrzegł przed manipulacjami genetycznymi, macierzyństwem zastępczym, handlem organami oraz legalizacją eutanazji i wspomaganego samobójstwa. A także przed sprowadzaniem nauki i technologii do roli narzędzi komercyjnych. Papież przedstawił też własną wizję rozdziału państwa od kościoła i wezwał do otwartego dialogu między różnymi kulturami i religiami. Jego wystąpienie padło 7 miesięcy przed wyborami prezydenckimi we Francji i może wpłynąć na dalszą debatę publiczną w tym kraju. W prowincji Kwango na południowym zachodzie Demokratycznej Republiki Konga rozbił się wojskowy samolot, na którego pokładzie było 13 osób, w tym 3 oficerów. Maszyna leciała z miasta Kitwit do Kinszasy, a po problemach technicznych piloci próbowali lądować w mieście Kenge, gdzie nie ma pasa startowego. Samolot spadł na teren działki mieszkalnej, a wśród ofiar byli cywile, kapitan, major oraz generał Likulia Bakumi. Rząd Demokratycznej Republiki Konga wszczął śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, a na miejscu pracują służby. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami, na który zaproszony został także Władimir Putin. Marcin Przydacz powiedział, że jeśli dojdzie do bezpośredniego spotkania, każdy z przywódców będzie miał z tym problem, a na razie nie wiadomo, czy Putin rzeczywiście pojawi się w Miami. Przydacz dodał, że możliwy jest też udział Wołodymyra Zełenskiego i że szczyt mógłby być miejscem rozmów lub negocjacji. Prezydencki minister mówił również o rozmowach dotyczących stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce i przekazał, że po stronie Białego Domu jest polityczna zgoda na taki krok. Według niego teraz potrzebne są konkretne ustalenia na poziomie Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Przydacz zaproponował też pomoc w organizacji wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie i zaznaczył, że zależy mu na szybkim spotkaniu szefa MON z przedstawicielami Pentagonu. W rozmowie pojawił się też temat możliwej intensyfikacji rosyjskich działań hybrydowych, w tym dronów, balonów, aktów dywersji i prób destabilizacji. Przydacz ocenił, że jeśli rząd ma bardziej szczegółowe informacje, powinien przekazać je prezydentowi i przygotować na nie Polaków. Dodał jednocześnie, że nie kwestionuje samego zagrożenia ze strony Rosji, ale przestrzega przed wykorzystywaniem tej sprawy w krajowym sporze politycznym. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Zniesienie unijnych sankcji wobec Aliszera Usmanowa i Michaiła Fidmana daje nadzieję innym rosyjskim oligarchom, których aktywa od lat są zamrożone na Zachodzie. Oni sami ograniczają podróże głównie do Bliskiego Wschodu i Azji. Prawnicy i doradcy mają teraz uważnie analizować podobne sprawy, licząc na możliwość zdjęcia restrykcji także z innych osób. Prezydent Stanów Zjednoczonych namawiał Wołodymyra Zełenskiego, by poleciał na rozmowy do Moskwy. Do tej rozmowy miało dojść w czasie szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Bloomberg podał, że prezydent Stanów Zjednoczonych złożył taką propozycję podczas spotkania z prezydentem Ukrainy. Siły rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych dostały polecenie sprawdzenia, czy w ciągu najbliższych 4 miesięcy będą w stanie zapewnić dowództwu południowemu Stanów Zjednoczonych żandarmerię, personel medyczny i inne jednostki wsparcia. W dokumencie nie ma mowy o rozkazach rozmieszczenia wojsk, ale prosi on o informacje na temat dostępności 6 rodzajów jednostek, które mogłyby być potrzebne za 90 do 120 dni, a także nakazuje przekazanie odpowiedzi do 25 września. Wśród wskazanych formacji są Batalion Wsparcia Zaopatrzenia Bojowego, Batalion Inżynieryjny, Ekspedycyjne Dowództwo Zaopatrzenia, Brygada Medyczna i Wysunięty Oddział Chirurgiczny. CBS podała też, że na początku tego roku amerykańskie siły prowadziły rozpoznanie wokół Kuby, a komponenty sił powietrznych były wcześniej postawione w stan podwyższonej gotowości, choć ostatecznie do rozmieszczenia nie doszło. Po ataku w Jarosławiu w sieci zaczęły krążyć fałszywe treści sugerujące, że obywatel Ukrainy był traktowany łagodniej przez policję i że państwo nie reaguje na zagrożenie. NASK wskazuje, że wpisy na platformie X, Facebooku i TikToku wykorzystywały zdjęcia zatrzymanego Ihora M. oraz pojedyncze zdarzenie kryminalne do budowania narracji o rzekomym wzroście przemocy ze strony Ukraińców. W czwartek 31-letni Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru w Jarosławiu 5 osób, jedna z nich zmarła, a 2 pozostają w stanie ciężkim w szpitalu w Jarosławiu. W piątek prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. A prokuratura rejonowa w Jarosławiu skieruje do sądu wniosek o jego aresztowanie na 3 miesiące w warunkach szpitala.
0: Na dzień dobry i dobranoc.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek kierowcy muszą uważać na pożar naczepy. Równolegle do 21 na odcinku od węzła Torun Południe do węzła Włocławek Zachód koszone są pobocza, a miejscami jezdnia jest zwężona. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Klucz a węzłem Szczecin Powiuchy trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Kierowcy powinni liczyć się z pracami i możliwymi spowolnieniami przejazdu. Do 18 w województwie świętokrzyskim w Urzutach na DK79 obowiązuje ruch wahadłowy. Na miejscu wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają roboty przy nawierzchni bitumicznej. To oznacza utrudnienia dla jadących tym odcinkiem. Do 22 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą zachować ostrożność i przygotować się na wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Obowiązuje objazd i trzeba zwracać uwagę na oznakowanie. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych podsumował wizytę Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych i zapowiedział dwa kolejne spotkania z chińskim przywódcą. Do rozmów ma dojść w listopadzie oraz podczas szczytu Grupy 20. Trump dodał, że czeka na te spotkania z niecierpliwością. Rezerwa Armii Stanów Zjednoczonych sprawdza, czy jest w stanie zapewnić jednostki wsparcia potrzebne w przypadku operacji przeciwko Kubie. Telewizja CBS podała, że wynika to z wewnętrznych dokumentów wojskowych. Materiał nie podaje, czy zapadła decyzja o takiej operacji ani kiedy mogłaby się rozpocząć. Donald Trump podczas spotkania na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku zaproponował Wołodymyrowi Zełenskiemu, by pojechał do Moskwy i osobiście spotkał się z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy odmówił, a podczas pytań rosyjskich dziennikarzy o wyjazd do Moskwy odpowiedział – na rakiecie. Zełenski poinformował też, że Stany Zjednoczone zaproponowały zorganizowanie technicznego, trójstronnego spotkania z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A Kijów czeka na propozycję konkretnych terminów. Ostatnia runda takich rozmów odbyła się w lutym, a od tego czasu Ukraina i Rosja rozmawiały z Amerykanami wyłącznie oddzielnie. W całych Niemczech uczniowie protestują przeciwko możliwemu przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej, a demonstracje zaplanowano w ponad 100 miejscach. W Hamburgu uczestnicy wyszli na ulicę z transparentem „Nie weźmiemy udziału w waszych wojnach”. Organizatorzy mówią, że bezpośrednim powodem protestów były wezwania na badania lekarskie, które otrzymali niektórzy latkowie z Kilonii i Flensburga, także ci, którzy wcześniej deklarowali brak zainteresowania służbą w Bundeswehrze. Niemieckie Ministerstwo Obrony przekazało, że od lipca badania przeszło około 1000 18-letnich mężczyzn. A Bundestag może rozważyć jedną z form obowiązkowej służby, jeśli pogorszy się sytuacja bezpieczeństwa albo zabraknie ochotników. W piątkowym losowaniu Eurojackpot nikomu nie udało się trafić wszystkich liczb, więc kumulacja wzrosła do 400 milionów złotych. W Polsce jeden z graczy zdobył wygraną trzeciego stopnia i otrzyma 1 118 872 zł. W losowaniu padło też 13 wygranych trzeciego stopnia po 108 959 euro oraz 4 wygrane drugiego stopnia po 627 920 euro dla trzech graczy z Niemiec i jednego z Holandii. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 29 września. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nie żyje sierżant Nathan Sieroń, 29-letni policjant Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusz został trafiony w głowę podczas policyjnej akcji na jednej z posesji, gdzie policjanci sprawdzali informacje o przedmiotach pochodzących z kradzieży. Mężczyzna, który wrócił na posesję, sięgnął po broń i strzelił w kierunku policjanta. Prokuratura ustaliła później, że działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia funkcjonariusza. Rannego przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Przeszedł operację, ale w piątek wieczorem Komenda Główna Policji poinformowała o jego śmierci. 14 senatorów z Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej wystosowało list do prezydenta Donalda Trumpa, którym ostrzegają przed zaproszeniem Władimira Putina na szczyt G20. Politycy napisali, że obecność rosyjskiego przywódcy mogłaby zostać odebrana jako przyzwolenie na dalszą agresję wobec Ukrainy i legitymizowanie władz, które atakują cywilne cele. Senatorowie przypomnieli też, że Władimir Putin, rosyjski minister finansów Anton Siłanow oraz inni członkowie delegacji są objęci amerykańskimi sankcjami. Na czele grupy stanęli republikanin Roger Witzker i demokratka Janne Schachenza. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poinformował wcześniej o zaproszeniu Putina na szczyt. Rashad al-Alimi wezwał w Riyadzie obywateli Jemenu do powszechnej mobilizacji i zjednoczenia się wokół sił zbrojnych oraz służb bezpieczeństwa. Zapowiedział też amnestię dla tych, którzy opuszczą szeregi Huti albo przestaną ich wspierać. Jemeńskie władze mają w najbliższym czasie ogłosić szczegóły tej amnestii. Rebelianci Huti kontrolują Sanę i całe wybrzeże Morza Czerwonego, a w ostatnich dwóch tygodniach przejęli też większość cieśniny Bab al-Mandab. Polska zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów pod wodzą Jana Urbana. W 24. minucie z powodu urazu boisko opuścił Jakub Kamiński, a zastąpił go Nicola Zalewski. Po przerwie Polacy częściej atakowali i mieli kilka okazji, ale bramkarz Marcin Zlomislić zatrzymywał strzały Matty Egocascha, Sebastiana Szymańskiego i Piotra Zielińskiego. W kolejnym spotkaniu biało-czerwoni będą szukać pierwszego zwycięstwa w grupie. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie sprzeciwiają się ustępstwom Stanów Zjednoczonych wobec Iranu w sprawie cieśniny Ormuz. Katar zabiega o kolejną rundę rozmów w Omanie już w przyszłym tygodniu, a ich celem miałoby być ponowne otwarcie cieśniny i wygaszanie wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman przekazał amerykańskim urzędnikom, że blokada cieśniny powinna zostać utrzymana do czasu podpisania nowego porozumienia przez Iran. Iran zaproponował z kolei, że otworzy cieśninę Ormuz i wznowi rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi w ciągu 7 dni, jeśli administracja Trumpa zaakceptuje jego warunki. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Niemiecka policja i służby wywiadowcze szukają w Niemczech tajnych składów broni, które miały zostać założone przez specjalne jednostki rosyjskiego wywiadu. Śledczy badają też trop ładunku z ciężarówki. Redakcja Bilda dotarła do poufnych akt, na podstawie których opisano te ustalenia. Dwupartyjna grupa amerykańskich senatorów apeluje do Donalda Trumpa o anulowanie zaproszenia skierowanego do Władimira Putina na szczyt Grupy 20. Politycy obu głównych partii argumentują, że obecność rosyjskiego przywódcy na szczycie mogłaby legitymizować działania Moskwy. Senatorowie chcą, by Donald Trump podjął w tej sprawie decyzję przed spotkaniem. Nie żyje sierżant Nathan Sieroń, 29-letni policjant Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Do zdarzenia doszło w czwartek, 24 września około 11, gdy policjanci sprawdzali jedną z posesji pod kątem przedmiotów pochodzących z kradzieży. 33-letni mężczyzna wrócił do domu, oddał do funkcjonariusza dwa strzały z broni palnej, po czym uciekł, ale został zatrzymany w pościgu. W piątek usłyszał w prokuraturze rejonowej w Bolesławcu zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Donald Trump po spotkaniu z Xi Jinpingiem w Białym Domu powiedział, że rozmowy były bardzo owocne i przyniosą znaczące postępy dla Stanów Zjednoczonych i Chin. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił też o zwiększonym dostępie amerykańskich rolników i hodowców do rynku, a obaj przywódcy uznali sztuczną inteligencję za obszar możliwej współpracy. Przedstawiciel Stany Zjednoczone do spraw handlu Jamieson Greer zapowiedział, że szczegóły ograniczonych porozumień w sprawie sporów handlowych zostaną opublikowane w poniedziałek. Xi Jinping zaprosił Trumpa i pierwszą damę do odwiedzenia Chin. Za Trump i Xi mają spotkać się jeszcze dwa razy w tym roku podczas szczytu APEC w Chinach oraz szczytu G20 w Miami. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w stacji Starlink na Mazowszu. A sprawę prowadzi mazowiecki wydział.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.